0: uczelni, a ty już szukasz się uczelki w Tadzinie?
1: No to pewnie chcę ty robić dalej, to nie mam o ile nie, to ja sam go z otocznego roku dawałem, to mi bardzo, gdy nie słucham, to mi skarżę.